0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio.
1: Až jednou zaklepou